0: sua voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: To role parliament nahorpa, Dr. Anam Sarchan Ashantair. Sheshin Roland Kiestora. Ni Hulish Rif Trochter? Ni Nahuna. Ni role la Ritter Moronfe. Marshin Fein is role we hochtere de ya emu parliament nahorpa. Bien Kurger Kiestoria and your role, a la Riemer Fein agron eladan trasso the fod quelti. Den in Chitzos Kaloshnege story, Agustagan Chitlichele nach more Ursavi, Lilling the session om Lanach. Is Kolach the Hidden Parliament a Kaloshnege story, a tough Fagrachas Korsi Virachoin, Agus Aragdish, a winning Gadira Kleshna Fesheri, Agus Lenanoli Ibra. Dail all in Chamar Homple, Leshen Tervis Leish, Le Humper, Le Feshtu Efigi, Le Helunehe, Agus Larangan a Tangan. Im Yogan Fuckle, Dail all in Chela Gachwa the winning Gadira Kleshna Fesheri. Marvinig and Kate Kiestor September Rachtach Dernach and Sonder, a Glaskel to Parliament Nahorpa, Mina Bialtana Fefe Kaher.
7: En gros, nous sommes 5 élus.
6: Gabonusuch is Quigger Underhe Toffishing, a Vienta Play the Vimu in Vanach Parliament Nahorpa. Kilian Cheshin Gadogamidara does Navielicha Rachtana, does Navielicha Ebrichtula, Don Lona Dorucht, Us the Charta Aragadish Navesheri. Homalever Farrer Aimu in Vanach na Parliamenta. Erhli is sort card common thus no fesherishing. Then we done the other. Nor be an what egg and cars a tig saw, low in the feshery listening case story. Then we dear on sale and of Nils Fossadive, I was either play the course of Rirakine, Kuragos.
7: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
6: Town Parliament and Horpen a case story to raise how on Ortherine, I was Nagaradir Glass Ortheran. Tautan a case story le balloid runda idri velta. Bien tromlach landas na velta ye chatter at as dial den kheed da velta, agus is lor tromlach shim plead an velta dernach. It's on an an tromlach glan agus lana velta ye chatter moide a hen. She tag esht a tromlach shim plead na an lian bresha velta ye yaya nira hor a wine at gum fraid lish na hira hor a yella. Agus conas a chyrta conciniad. Well, is fed lish na grupi polituile nu dahad feshra ar laid ira hori ar fustna na gae story a vola. Awel mar hoili in a gos uchtu an na parlamenta, tha terma ifig in a gae story sokra hei gavli in gale. Bien rool corlach ig na gae story lish dig dan bureau. Cilian se sin gagaw rian sid lish am bureau gael corlach ach nach fed lo porta glach ar voti. Is fed lo multi a chorishtach chun teaxna vun lish na rialach a galeir a glach an bureau a lasu nu a ashgriev. Is fed le hen esher a keshna chor feigin i vichti an viuro. Con aile mac ceta partu ca glas na gae story, is fed le listan na vesheri agus a san chor mi dail ar hiv greas ain parliament na horpa. Si parliament na horpa chor an clorsaid laher. Is fed ar eishtuk da tilipot kvelti ar Europile Radio.
8: Lasy są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrostanu, a także dla zdrowia naszej planety. Mają dużą różnorodność biologiczną i są bardzo ważne w walce ze zmianą klimatu. Dzięki nim mamy dostęp do czystej wody, żywności i surowców. Lasy stabilizują gleby i ograniczają ryzyko katastrof naturalnych. Dlatego też Unia chce zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan oraz lepiej je chronić i pobudzić ich odbudowę. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o nowej strategii leśnej 2030. Europa jest jednym z najbogatszych w zasoby leśne regionów na świecie. Około 40% jej obszaru pokrywają lasy, w których zamieszkuje większość lądowych gatunków zwierząt i roślin występujących na naszym kontynencie. Lasy przynoszą wiele korzyści. Na przykład pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla z powietrza, i w ten sposób pomagają w walce ze zmianą klimatu. Obecnie pochłaniają one około 10% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii. Co więcej, lasy zapewniają nam czystą wodę i pomagają regulować obieg wody w przyrodzie. Zmniejszają też ryzyko osunięć ziemi i powodzi. Są także niezwykle ważne dla lokalnych gospodarek, ponieważ tworzą możliwości zatrudnienia. Są źródłem surowców, które można wykorzystywać w ekologiczny sposób i pomagają utrzymać warunki niezbędne, by prowadzić działalność rolniczą. W ostatnich latach stan lasów drastycznie się zmienił. Na ich funkcjonowanie i zdolność do zapewniania różnorodnych korzyści przyrodzie i ludziom wpływa wiele czynników. Mimo że europejskie lasy pod pewnymi względami stają się coraz zdrowsze, wiele z nich jest nadal narażonych na zagrożenia. Wpływają na to kwestie takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody, utrata siedlisk i różnorodności biologicznej, pożary i susze oraz rozrastanie się miast na obszary leśne. Unia Europejska zawsze była świadoma tego, jak ważne są lasy. Już w 1998 roku w unijnej strategii leśnej zwrócono uwagę na problemy, na jakie narażone są lasy w Unii Europejskiej. Określono w niej wspólne cele i zasady przewodnie polityki leśnej. W 2021 roku przyjęto nową unijną strategię leśną 2030. Ma ona wzmocnić cele w zakresie różnorodności biologicznej w Unii i zwiększyć ochronę, odbudowę i odporność naszych lasów. Jej głównym punktem odniesienia jest Europejski Zielony Ład. Przyznaje on lasom centralne miejsce w społeczeństwie, które ma stać się bezemisyjne najpóźniej do 2050 roku. Nowa unijna strategia leśna 2030 zakłada, że należy zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan dzięki ochronie i odbudowie. Prawodawcy wprowadzili ścisłą ochronę pozostałych w Unii lasów pierwotnych i starodrzewów oraz ustanowili prawnie wiążące cele w zakresie odbudowy przyrody. Stworzyli też systemy płatności za usługi ekosystemowe dla właścicieli i zarządców lasów. Ma to być zachęta finansowa, by takie leśne usługi ekosystemowe świadczyć. W strategii przewiduje się też, że lasami należy zarządzać w sposób zrównoważony. Dlatego też Unia zachęca sektor budowlany, by wykorzystywał drewno pozyskiwane w sposób przyjazny środowisku. Na zrównoważonej gospodarce leśnej skorzystamy wszyscy. Dzięki strategii lepiej zrozumiemy sytuację naszych lasów. Ma ona poprawić ich monitorowanie i zadbać o to, by kraje Unii opracowały własne plany ochrony swoich lasów. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, Unia zobowiązuje się zasadzić co najmniej 3 miliardy dodatkowych drzew do 2030 roku. Ma też zwiększyć odporność i różnorodność biologiczną istniejących ekosystemów leśnych. Drzewa należy sadzić w sposób zgodny z zasadami ekologicznymi. Oznacza to, że określone drzewo należy zasadzić w odpowiednim miejscu i w określonym celu. Unia i państwa członkowskie realizują różne strategie polityczne i inicjatywy, które mają wspierać odbudowę lasów. Finansują projekty zalesiania i ponownego zalesiania, prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną i tworzą korytarze ekologiczne. Dzięki odbudowie zniszczonych ekosystemów leśnych i wspieraniu zrównoważonej gospodarki leśnej, Unia może pomóc łagodzić zmiany klimatu i zachować różnorodność biologiczną na całym świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
9: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip Europos Sąjunga gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su Europos Sąjungos programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą, tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šią programą remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai, ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune, ar choreografiją Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogramas – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprograma medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinis sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramą buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprograma medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veikimą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiria

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Lux. Europejska Nagroda Publiczności 2025. Do Lux Europejskiej Nagrody Publiczności 2025 zakwalifikowano 5 filmów. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal to dramat napisany i wyreżyserowany przez grecką reżyserkę Sofię Eksero. Animatorzy i animatorki w hotelu All Inclusive przygotowują się na napływ turystów. Liderką grupy jest Kalia. Z każdym dniem praca jest coraz bardziej wymagająca. W niespokojne letnie noce wychodzą na jaw trudności, z jakimi mierzy się Kalia. Jednak kiedy zapala się światło reflektorów, każdy musi odgrywać swoją rolę.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Film miał premierę w sierpniu 2023 roku na 76. Festiwalu Filmowym w Locarno, gdzie rywalizował o Złotego Lamparta i zdobył nagrodę dla najlepszej aktorki. Film otrzymał także nagrodę Złotego Aleksandra na 64. Festiwalu Filmowym w Salonikach. Dahomey to film dokumentalny z 2024 roku w reżyserii francusko-senegalskiego reżysera i aktora Mathieu Diopa. Pod koniec 2021 roku 26 bezcennych dzieł sztuki ze skarbca Królestwa Dahomeju ma opuścić Paryż. Wrócą tam, skąd pochodzą. Do kraju znanego obecnie jako Republika Beninu. W 1892 roku francuskie wojska kolonialne zrabowały nie tylko te artefakty, ale też tysiące innych kosztowności. Ale jak ludzie powinni zareagować na powrót skarbów przodków do kraju, który musiał rozwijać się bez nich? Studenci Uniwersytetu w Abomey-Calavi prowadzą na ten temat ożywioną dyskusję.

Dahomey to koprodukcja wytwórni we Francji, Senegalu i Beninie. Premiera odbyła się w lutym 2024 roku podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Tam otrzymał Nagrodę Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film. Flow to animowany film przygodowy z 2024 roku w reżyserii łotewskiego reżysera Ginsa Zilbalodisa. Świat zmierza ku upadkowi. Kot jest samotnikiem, ale ponieważ jego dom zniszczyła wielka powódź, musi schronić się na łodzi zamieszkałej przez różne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta, same na łodzi, starają się przystosować do tego nowego świata –

0: Flow został wybrany do premiery w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Film pokazano na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w 2024 roku, gdzie otrzymał nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję w kategorii filmów fabularnych. Intercepted to film dokumentalny o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Film wyreżyserowała ukraińska pisarka Oksana Karpowicz. Ukazuje rozmiar zniszczeń. Widzimy ukraińskie wsie, miasta, domy i autostrady po wyzwoleniu z rosyjskiej okupacji. Reżyserka uważnie przygląda się krajobrazom, które ponownie wypełniają się życiem. Daje to nadzieję i stanowi remedium na to, jak media normalizują horror wojny. W całym filmie ścieżka dźwiękowa tworzy złowrogą atmosferę. Słyszymy rozmowy telefoniczne między rosyjskimi żołnierzami walczącymi w Ukrainie, a ich rodzinami. Ukraiński wywiad przechwycił te połączenia w 2022 roku.
1: Ty co, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted uzyskał nominację do nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i otrzymał dwa specjalne wyróżnienia od niezależnego jury. Specjalne wyróżnienie nagrody Amnesty International oraz specjalne wyróżnienie nagrody jury ekumenicznego. Julie Keeps Quiet to film dramatyczny belgijskiego reżysera Leonarda van Dijla z 2024 roku. Julie jest gwiazdą elitarnej akademii tenisowej. Jej życie kręci się wokół ukochanej dyscypliny. Kiedy jej trener zostaje objęty dochodzeniem i nagle zawieszony, zawodników zachęca się do zabrania głosu. Ale Julie postanawia milczeć.
3: Julie is Rima. Mamy takie, over deze dingen kunnen praat.

0: Film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku w sekcji Tydzień Krytyków. Zdobył nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję i nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Autorów Francuskich. 5 finalistów wybrała komisja złożona z ekspertów filmowych z całej Europy. Co roku powołują ją koordynatorzy Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Filmy nominowane do Nagrody Publiczności Lux z napisami w 24 językach urzędowych Unii przygotowanymi przez służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego można oglądać w kinach w całej Unii. Widzowie mogą przyznać filmom od 1 do 5 gwiazdek na specjalnej platformie Nagrody Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i opinia publiczna. Głosy posłów i widzów liczą się po połowie. Tytuł zwycięskiego filmu poznamy w kwietniu podczas specjalnej uroczystości w Parlamencie Europejskim. Lux, Europejska Nagroda Publiczności, zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie. Była to audycja Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.
1: Întâi mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate.

0: sintetizzò lo spirito della corte con queste parole:
1: «I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola: mostrarsi degni della fiducia che gli stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità».
0: Su quali tipi di casi si pronuncia la Corte di Giustizia? Vediamoli nel dettaglio. In primo luogo, la Corte risolve le controversie legali nei casi in cui i Paesi violano il diritto dell'Unione Europea. Ad esempio, quando uno Stato membro non attua correttamente una direttiva europea. In secondo luogo, interviene quando i tribunali nazionali chiedono aiuto. Se ad esempio un tribunale, in Italia o in Polonia, non è sicuro di come interpretare una normativa europea, può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia. In terzo luogo, interviene quando le decisioni delle istituzioni dell'Unione vengono contestate. Supponiamo che il Parlamento o la Commissione adottino un regolamento che qualcuno ritiene violi i diritti fondamentali. Se la Corte è d'accordo, può decidere di abrogarlo. Una delle sentenze più famose della Corte fu nel 2017, quando dichiarò che Uber era una società di trasporti e non solo una piattaforma digitale, cambiando così il modo in cui è regolamentata in Europa. Ma perché dovrebbe interessarci? Che si tratti di acquisti online, lavoro all'estero o preoccupazioni relative alla protezione dei dati, le leggi dell'Unione Europea hanno un impatto sulla nostra vita e la Corte di Giustizia garantisce che siano applicate in modo equo. Le sentenze della Corte costituiscono dei precedenti e influenzano le future politiche dell'Unione su questioni quali la migrazione, l'azione per il clima, i diritti dei consumatori e molti altri temi. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di una decisione importante dell'Unione Europea o di una battaglia legale sui diritti digitali, ricordate che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta lavorando dietro le quinte per difendere lo Stato di diritto in tutta Europa. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Il foresti huma essenziali għas-saħħa u l-benesseri tagħna, kif ukoll għas-saħħa tal-pjaneta. Huma ricchi fil-biodiversità u għandhom rwol kruċjali fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. Il-foresti jipprovdunna ilma nadif, ikel u materjali. Barra minn hekk jistabbilizzaw il-ħamrija u jnaqsu r-riskju ta' diżastri. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea trid ittejjeb il-kwantità u l-kwalità tal-foresti tagħha. U s-saħħa il-protezzjoni u r-restawr tagħhom. Qed tisma' Naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar l-istrateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-foresti għall-2030.
3: L-Ewropa hija waħda mir-reġjuni l-aktar għonja fil-foresti fid-dinja. Madwar 40% tal-art tagħha hija miksija b'foresti, li fihom jgħixu l-biċċa kbira tal-ispeċijiet tal-art, tal-annimali u pjanti nattivi għall-kontinent tagħna. Il-foresti huma ta' benefiċċju f'ħafna modi. Pereżempju, jaġixxu bħala bjar tal-karbonju, jassorbu d-dijossidu tal-karbonju mill-arja u jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Palissa dawn jassorbu madwar 10% tal-emissjonijiet totali tad-dijossidu tal-karbonju tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk il-foresti jipprovdu ilma nadif u jgħinu biex nirregolaw iċ-ċikli tal-ilma u nnaqsu r-riskji ta' valanki u għarar. Huma wkoll vitali għall-ekonomija lokali, dan għaliex jħolqu opportunitajiet ta' impjieg huma sors ta' materjali li jistgħu jintużaw b'mod sostenibbli u jgħinu biex jinżammu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-bidja. Dawn l-aħħar snin il-foresti nbidlu b'mod drastiku. Huma jiffaċċjaw diversi spidi li jaffettwaw kif jiffunzjonaw u l-kapaċità tagħhom li jipprovdu diversi benefiċċji lin-natura u lin-nies. Għalkemm il-foresti fl-Ewropa qed isiru aktar b'saħħithom f'ċerti aspetti, ħafna għadhom friskju minħabba problemi bħal huma t-tniġġis tal-arja u tal-ilma, it-telf tal-habitats u tal-biodiversità, in-nirien fil-foresti u n-nixfa, kif ukoll l-espansjoni tal-bliet fiż-żoni forestali.
2: L-Unjoni Ewropea dejjem kienet konxja tal-importanza tal-foresti. Fl-1998, l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-foresti uriet b'mod ċar l-isfidi li jiffaċċjaw il-foresti tal-Unjoni Ewropea u stabbiliet obiettivi komuni u prinċipji ta' gwida في البوليتيكا دوار الفورستي. الاستراتيجية الجديدة تاع الأونيون الأوروبية الفورستي على 2030 عندها لان السحح لوبيتيفي تاع البيوديفيرسيتا تاع الأونيون الأوروبية وتاتي سبنتا للبروتيزيوني للرستاور وللرزيلينسا تاع الفورستي تاعنا. الأفاس تاع رفرنسا أوريني تاعها هو البات إيكولوجيكو أوروبيو li jiet li dawn l-ekosistemi fit-ċentru ta' soċjetà dekarbonizzata. Għandna nsiru soċjetà dekarbonizzata sa mhux aktar tard mill-2050.
3: L-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-foresti se żżid il-kwantità u l-kwalità tal-foresti tagħna billi tipproteġihom u tirrestawrhom. Il-leġislaturi introduċew protezzjoni robusta għall-foresti primarji u l-foresti antiki li fadal tal-Unjoni Ewropea u stabbilixxew miri legalment vinkolanti għar-restawr tan-natura. U moħol ukoll skemi ta' pagament għas-servizzi tal-ekosistema għas-sidin tal-foresti u dawk li maniġjawhom. L-istrateġija tfittex li tiżviluppa inċentivi finanzjari għall-provista ta' servizzi tal-ekosistemi tal-foresti. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-foresti jiġu maniġjati b'mod sostenibbli. Biex jinkiseb dan, l-Unjoni Ewropea qed tippromuovi l-użu ta' injam maqsud b'mod sostenibbli fis-settur tal-bini. Qed tippromuovi wkoll miżuri ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti li se jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd. L-istrateġija għandha wkoll lan li tiżviluppa fehim aħjar ta' dak li qed jiġri fil-foresti tagħna. Se tgħib il-monitoraġġ tal-foresti u se tiżgura li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiżviluppaw il-pjan tagħhom stess għall-protezzjoni tal-foresti tagħhom.
2: Abbażi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħa li tħawel mill-inqas 3 biljun siġra addizzjonali sal-2030 u li żżid ir-reżiljenza u l-biodiversità tal-ekosistemi forestali eżistenti. Is-siġar għandhom jitħawlu b'mod li jirrispetta bisħieħ il-prinċipji ekoloġiċi. Dan ifisser li s-siġra t-tajba għandha titħawel fil-post it-tajjeb u għall-iskop it-tajjeb. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha qed jimplementaw diversi politiki u inizjattivi li appoġġjaw ir-restawr tal-foresti biex jintilaħaq dan l-għan. Dawn jinkludu finanzjament tal-proġetti ta' riforestazzjoni u afforestazzjoni, prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-istabbiliment ta' kuruturi ekoloġiċi. Permezz tar-restawr tal-ekosistemi forestali degradati u l-promozzjoni ta' prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex jittaffa t-tibdil fil-klima u tiġi preservata l-biodiversità madwar id-dinja kollha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: É hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar o sistema de votação para as eleições europeias. De 5 em 5 anos, os cidadãos europeus elegem os deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados, que os representarão. Este ano serão eleitos 720 eurodeputados, ou seja, mais 15 do que os 705 do atual Parlamento. Cada país elege um número diferente de eurodeputados com base no princípio da proporcionalidade degressiva. Isto significa que os países mais povoados elegem um maior número de eurodeputados, mas cada deputado de um país maior representa mais pessoas do que um deputado de um país menor. O número mínimo de eurodeputados que um país pode ter a representar a sua população é 6 e o número máximo é 96. O processo de votação para as eleições europeias varia ligeiramente entre os países da UE, mas os princípios fundamentais mantêm-se. Em muitos países da UE, os eleitores podem votar num partido político, em candidatos individuais ou em ambos. As eleições europeias utilizam um sistema de representação proporcional, o que significa que o número de lugares que um partido obtém no Parlamento Europeu é diretamente proporcional ao número de votos que recebe. Mas quem pode votar? Para participar nas eleições europeias, tem de ser cidadão de um Estado-membro da UE e cumprir o requisito de idade para votar no seu país. Na maioria dos países da UE, a idade de voto é de 18 anos, enquanto que na Áustria, na Bélgica, na Alemanha e em Malta, as pessoas podem votar a partir dos 16 anos e na Grécia a idade de voto é de 17 anos. Além disso, os cidadãos da UE residentes noutro Estado-membro têm o direito de voto no seu país de origem ou no seu país de residência, mas cada pessoa só pode votar num único local. Como funciona a votação nas eleições europeias? Ao votar, verá uma lista de partidos políticos, cada um com os seus próprios candidatos pré-selecionados. Pode escolher o partido em que quer votar, assinalando ao lado do respectivo nome no seu boletim de voto. É importante notar que, ao votar num partido, o seu voto contribui indiretamente para a seleção dos deputados ao Parlamento Europeu desse partido. Os partidos pré-selecionaram os candidatos pela ordem em que serão eleitos, com base no número de votos que o partido receber. No entanto, em alguns países, pode votar na lista pré-selecionada ou votar individualmente nos candidatos dessa lista. Uma vez encerrada a votação, os votos são contados e a cota-parte de lugares de cada partido no Parlamento Europeu é determinada com base na percentagem de votos que obtiver. Assim, garante-se que todos os partidos políticos estão representados de forma proporcional ao nível de apoio que receberam dos eleitores. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida cotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Wyobraź sobie, że wchodzisz do piekarni w Paryżu i kupujesz croissanta za 1,5 euro. Potem wsiadasz do pociągu do Brukseli za 90 euro, a na miejscu idziesz na mule z frytkami za 25 euro. A to wszystko nie martwiąc się o kurs wymiany walut. Dziś wydaje się to zupełnie normalne. Jednak 30 lat temu przekraczanie granic między krajami Unii oznaczało na każdym kroku kłopoty z wymianą pieniędzy i zmieniające się kursy walut. To, co kiedyś wydawało się nieuniknioną częścią podróży po Europie, zastąpiła codzienna wygoda korzystania z euro. Wspólnej waluty, dzięki której możemy teraz bez problemu podróżować, robić zakupy i płacić w 21 krajach. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty opowiemy, jak euro stało się podstawą integracji europejskiej i czym jest dziś dla firm i obywateli. Euro to coś znacznie więcej niż waluta. To jeden z najbardziej widocznych symboli integracji europejskiej i fundament projektu gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie z euro korzysta codziennie ponad 350 milionów osób w całej Europie. Ale czym jest strefa euro? Jak kraje przyjęły tę walutę? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Pomysł euro narodził się pod koniec lat 60., ale plan utworzenia wspólnej waluty nabrał konkretnego kształtu dopiero w 1992 roku w traktacie z Maastricht. Określono w nim rygorystyczne warunki dla krajów pragnących przyjąć euro. Wymogi te nazywamy obecnie kryteriami konwergencji. Obejmują one cztery cele: stabilne ceny, odpowiedzialne planowanie budżetu, przewidywalne stopy procentowe oraz solidną i stabilną walutę. Krótko mówiąc, każdy kraj musiał udowodnić, że jego gospodarka jest gotowa, aby przystąpić do strefy euro. Euro oficjalnie wprowadzono w 1999 roku, ale można było go używać jedynie do płatności elektronicznych i transakcji finansowych. Trzy lata później, 1 stycznia 2002 roku, do obiegu weszły banknoty i monety euro, które zastąpiły wcześniejsze waluty w 12 krajach. Była to jedna z największych zmian walutowych w historii. W całej Europie wprowadzano do obiegu ponad 15 miliardów banknotów i 52 miliardy monet. Do strefy euro należy obecnie 21 państw Unii, które przyjęły euro jako swoją oficjalną walutę. 5 państw członkowskich, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, jeszcze jej nie przyjęło, chociaż wszystkie są do tego prawnie zobowiązane, gdy tylko spełnią wymagane warunki. Dania natomiast zrezygnowała z przyjęcia euro na podstawie specjalnej umowy, którą wynegocjowała w 1992 roku. Wspólna waluta oznacza wspólną odpowiedzialność. Ponieważ kraje strefy euro używają tych samych pieniędzy, muszą współpracować w zakresie polityki gospodarczej, aby zapewnić stabilność i jak najlepiej wykorzystać wspólną walutę. W tym celu regularnie odbywają się posiedzenia ministrów finansów państw strefy euro, tzw. eurogrupy, którzy omawiają wyzwania gospodarcze, plany wzrostu gospodarczego i politykę budżetową. Przejście na euro nie polegało jedynie na drukowaniu nowych banknotów. Był to ogromny projekt prawny i gospodarczy. Zasady płynnego przejścia na euro określono w dwóch kluczowych rozporządzeniach. Dzięki nim kredyty hipoteczne, umowy o pracę i oszczędności obywateli pozostały niezmienione, a dawne waluty przeliczono na euro w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. Krótko mówiąc, od samego początku zagwarantowano ciągłość prawa i sprawiedliwość gospodarczą. Wprowadzenie euro wyeliminowało również koszty związane z kursami walutowymi i niepewność dla firm działających w całej strefie euro. Dzięki temu handel transgraniczny i inwestycje stały się prostsze, a ceny bardziej przewidywalne. Sercem euro jest Europejski Bank Centralny, który ma swoją siedzibę we Frankfurcie. Wraz z krajowymi bankami centralnymi państw strefy euro tworzy tzw. eurosystem. Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności cen, rozwój polityki pieniężnej w strefie euro oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu finansowego. Jego niezależność od wpływów politycznych przekłada się na wiarygodność. To dlatego euro cieszy się zaufaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Parlament Europejski od samego początku odgrywa ważną rolę w kwestii euro. Pomaga w kształtowaniu przepisów, które stanowią podstawę funkcjonowania euro, nadzoruje zarządzanie gospodarcze oraz rozlicza Europejski Bank Centralny i inne instytucje unijne. Parlament dba o to, by obywatele mieli głos w debatach dotyczących takich kwestii jak stabilność finansowa, ochrona konsumentów i reformy gospodarcze. Wiele osób uważa, że po wprowadzeniu euro ceny podrożały. Faktycznie, po tej zmianie cena niektórych artykułów codziennego użytku znacznie wzrosła, ale kiedy spojrzymy na oficjalne dane o inflacji dla całej gospodarki, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niezależne badania wykazują, że wprowadzenie banknotów i monet euro spowodowało jedynie niewielki, jednorazowy wzrost inflacji, który często szacuje się na zaledwie kilka dziesiątych punktu procentowego. Innymi słowy, ceny niektórych często kupowanych towarów wzrosły, co ludzie zauważyli w swoim codziennym życiu, ale ogólne koszty utrzymania nie wzrosły gwałtownie wyłącznie z powodu wprowadzenia euro. Inne czynniki, takie jak płace, ceny energii i ogólne warunki gospodarcze, w znacznie większym stopniu przyczyniły się do zmian cen z biegiem czasu. Podobnie jak sama Europa, euro przeszło wiele zmian w obliczu wyzwań. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro powstały nowe narzędzia, np. Europejski Mechanizm Stabilności, które miały pomóc chronić strefę euro i usprawnić zarządzanie finansami. Wydarzenia te sprawiły, że wspólna waluta stała się bardziej odporna i stabilna. Chociaż euro jest oficjalną walutą 21 państw Unii, używa się go również poza Unią Europejską, w Andorze, Monako, San Marino, Watykanie, Czarnogórze i Kosowie. Świadczy to o atrakcyjności i znaczeniu euro nawet poza granicami Unii Europejskiej. W przyszłości euro będzie się nadal rozwijać. Europejski Bank Centralny około 2029 roku zamierza wprowadzić cyfrowe euro. Ta nowa forma pieniądza będzie uzupełnieniem gotówki, a nie jej zamiennikiem, dzięki czemu euro będzie dostosowane do ery cyfrowej. Wszelkie dalsze działania będą przedmiotem debaty między wszystkimi unijnymi instytucjami, w tym z Parlamentem Europejskim. Pozytywnie wpłynie to na przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie. Euro euro jest centralnym elementem projektu europejskiego. To wspólna waluta i wspólna odpowiedzialność, która wymaga zaufania, współpracy i ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
6: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Tak to bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
7: Ag deire bhí abhain fe bheith cethair, bhí níos mó ná 120 milliún duine ar fud na cruinne a asáitíod go héigeantach mar gheall ag ghéarlan uaint. cuinlachtaí, freagan agus sáirithe ar cheart an duine. Is anan é sin agus níos mó na duine amháin as gach néanar a seasca. Tá níos mó na 33 milliún déadaí in a measc. Tá na milliún daoine gan stát in a measc chomh maith a dúiltaí ag náisiúntacht dóibh. Níl riachtanaigh na daoine san ar cheart a bunúsacha a bhfuil a dachas, cuairim sláinte, fostaíocht agus saoirse gluaiseachta. Tá bhí géisteacht le ag ardú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. Sa fud creála sa féach míid ar ragart an aontais ar chéar chéime na déanúla. Béigean de 10 milliún duine tithe ó chugaí agus éigeandálaí ar roiide le bliana nuas, agus beag an scéal sanna dul an olcas. Tá 120 milliún duine asáite ar fad na cruinne anois de réir an tuarascála is déanaí ó gníomhaireacht diaidnithe na náisiún aontaithe. Is anan an líon san daoine agus déanra na seapáine geall leis. Gan trácht a chéir na chéad mhíonna den bhliain feh ceair, agus go leor cuinlachtaí rathe dul an olcas an áit na bhfuil an Ucrain, stráic a Gaza, an Tíria agus an Túdáin, bhí ar na milliún duine mai le agant. Tá an thart ar thuair as gach ceathair as áitithe ó thiarthe ina gnáchuid den saolaíad éfachtaí an ahrathe ar roiide. Bhain an méadúas mór líon na níine as áitithe le daoine raibharthe tithe ó chuinlacht agus a danann dír féin. Tá níos mó na 68 milliún duine as áitithe na dír féin. Siad san reintas na daoine as áitithe is lochalaí ar dhonn. Go minic bíonn siad sáinnithe i gceanta chuinlacht a dhéanseiricha agus ní bhíonn siad an ann áit thábhailte a bhaint amach. Bhéad ag líon na níadnithe agus na níine eile bhfuil cosintid an náisiúnta de dhí orthe go 3.4 milliún. Is daoine iad diaidnithe atá ar tithe ó chuinachtaí géal anoint agus sáirithe ar cheart an duine agus a thrasnaigh teorainn go tír eile. Is daoine iad iarrthóirí tearmann a heth ó na dír thionscnamh agus dhéon iarratas ar thearmann na dír eile a chu dá fós a fanoint ar fróiseáil an éilimh. Ní aithan ófar gach iarrthóir tearmann mai iad ní, ach ba iarrthóir tearmann éanúí gach diaidní ar dús. Is ceantas na dúthláin is mó den aontas orpach i gcéir chéim na níadnithe. Tá sásfaí agus cláir faoinú chuine ag súile ag an aontas, ar bheits aondóibh doling leic le feib na imirce agus tearmann. Tá cíon na cláir faoinú chuin san le bailstáit an aontas ina níreachtaí chun sreabha imirce a bhain istú, imirce agus diadna a lánfáirtú, agus slándáil teorainn a ausú. Sé an cistúm thearmann, imirce agus lánfáirtíocht príomhchláir muoinú chuin an aontas don imirce agus tearmann. Sé is ainn den ciste san tá cú le bailstáid an aontas feosachar a chóiris tearmann, dálaí ghlacha agus próiseas cosanta idirnáisiúnta, agus lánfáirtú daoine nach náisiúnaigh den aontas iad sa tochaí a chuchan cín. Chuirn an ciste tacíochta fáil chomad de bailstáid an aontas atá féhrú, rud é ósaí ina gomas líon áard imirceach agus iarrthóirí tearmann a bhain istú, agus a éascaíonn fili imirceach chun na dtíortha tionsnamh go déanúil agus le daoineit. I leor bhí an bheith feh ceair ghlachan comisiún orpach an plán chur chun feim a chuitan den cóthachrú maidir le himirce agus tearmann. Tá sé mar aim leis i chinú go dúchaigh na rialacha nua tearmann agus imirce tug agus staach leis an cóthachrú a bhaim fer leor bhí an bheith feh sé. Fé dhearra feh ceair ní mór de thíortha an aontas plán na náisiúnta chur chun feim a dhearra ina sonrófar an slí ina gcuirfidh siad na rialacha san i bhaim. Tá deibríomh cinné sa plán chuitan chur chun feime. Ina measc, tá cóchóras faisnéise imirce agus tearmann chun na rialacha nua dlúfáirtíochta agus freagrachta a chur a bhaim ar fad bhailstáit an aontas. Chóras chun banistú a dhéanamh ar theachtaisteach na rialta daoine nach náisiúnaigh den aontas iad. Nós na meachta tearmann níos éifeacht túla, agus caidáin mharachtála le róthanacha díratasáirí. Bhalan comisiún orpach an cóthachrú maidir le himeacha agus tearmann i mí bhanfóir feithe, agus ghlach parlament na hárpa agus an chóile é a bheith feh ceathair. Is cur chuige aontaithe de chud naonta sé chun an imirce a bhain istú go cofram agus go hinmhuainithe. Sé is aondó dlúfáirtíocht de chinntú a meas feilstáit an aontas, cinntúcht a láthair, agus ceart a bunúsacha daoine nua thagtha a chosaint. Léiríonn na tionscnamh san go léir chur chuige cuimseoch an aontas le imirce agus tearmann, ina soláthraítear fórithint láthrach, agus réitigh ad tearmacha tá díorthe ar lánfáirtú agus cór chothú. Mar sin féin tá sé tácht a chuoinemh gúil na bartais agus cistíí san go léir bunathe ar scéalta déana. Dina einar agus taile gatá lorg sáváltuchta, kósiachta agus deisha séla a tógant. Ní héna chula gesle chansna vanantas ag figúri agus bártas a wáin. Tá dira hér a jifriacht ni húil a vintamach a séla nínasan chomá. Is féidir éisteacht a tíle podcréaltí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na Hórpa.
8: Den europæiske Carlspris for unge bliver tildelt ungdomsdrevne projekter, der støtter demokratiet i Europa og som fremmer samarbejde og forståelse både i Europa og internationalt. Den fremhæver det arbejde, som unge mennesker hver dag gør for at styrke en fælles følelse af europæisk identitet. Prisen blev oprettet i 2008, og den forvaltes i fællesskab af Europaparlamentet og Stiftelsen for den internationale Carlspris i Aachen. Hvert år udvælger nationale og europæiske juryer et projekt fra hvert EU-land. Nationale vindere inviteres til prisoverrækkelsen i Aachen i Tyskland, hvor de tre bedste projekter bliver kåret. Den 12. maj 2023 gik førstepladsen til ILM fra Belgien, den første sprogapp nogensinde skræddersyet til flygtningen og asylansøgere. Appen bruger sprog til at afhjælpe tværkulturelle misforståelser og videnskløfter mellem flygtningen og deres værtsland. Den indeholder nyttige sætninger, historier og spil til sproglæring, samt måder, hvorpå man kan komme i kontakt med andre brugere. Projektet har til formål at samle mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer fra forskellige samfundslag. Ideen kom først frem i 2021 med princippet «Skabte flygtningen for flygtningen». To projekter kom på en delt anden plads, nemlig et litauisk mobilt klimamuseum og en nederlandsk platform for unge europæiske journalister. I maj 2022 blev det mobile klimamuseum oprettet af Active Youth, en såkaldt for-purpose-organisation, der er baseret i Litauen. Målet var at få folk til at gøre deres livsstil mere klimavenlig. Museet består af fire mobile skibscontainere, der repræsenterer fire temaer. Klimaændringer, EU's grønne pagt, bæredygtigt landbrug og sunde fødevarer samt praktiske tips om at reducere forbruget. Udstillingen kan desuden genskabes i andre lande. De unge litauer delt andenpladsen med en platform for unge europæiske journalister, der blev grundlagt i 2022 i Nederlandene. Dette projekt samler mere end 140 unge journalister fra hele Europa med det formål at skabe journalistik med fokus på Europa. Med hjælp fra et team af korrespondenter dækker hjemmesiden og dens nyhedsbrev hele Europa og skriver til et fællesskab af borgere, der ønsker at se ud over deres nationale grænser. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
9: Konrad Adenauer gilt als einer der Wegbereiter des vereinten Europas. Als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland prägte er die deutsche und europäische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ganz entscheidend. Seine Erfahrungen unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ließen in ihm die Überzeugung reifen, dass nur Einigkeit dauerhaft Frieden schafft. Adenauer war maßgeblich an der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich beteiligt. Dadurch wurden die beiden Nationen von sogenannten Erbfeinden zu Verbündeten. Und das wiederum legte den Grundstein für die europäische Einigung. Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Männer und Frauen, die Europa, seine Identität und seine Werte gestaltet haben. Unsere Gründer, Väter und Mütter. Doch beginnen wir von vorn. Der spätere Pionier Europas, Konrad Adenauer, wurde am 5. Januar 1876 in Köln als Spross einer bescheidenen, aber fleißigen katholischen Familie geboren. Die politische Laufbahn des Juristen begann kurze Zeit nachdem er 1904 Emma Weyer geheiratet hatte. Sie stammte aus einer angesehenen und wohlhabenden Kölner Familie. Einige Jahre nach dieser Heirat wurde Adenauer die rechte Hand von Oberbürgermeister Max Wallraff, dem Onkel seiner Frau. Doch sein beruflicher Erfolg wurde von persönlichen Tragödien überschattet. 1916 starb seine Frau Emma und er blieb mit 3 Kindern zurück. Im Jahr darauf hatte Adenauer selbst einen schweren Autounfall, weswegen er mehrere Monate im Krankenhaus verbrachte. Seiner politischen Laufbahn jedoch tat das keinen Abbruch, im Gegenteil. Nachdem Bürgermeister Wallraff 1917 Staatssekretär im Reichsamt des Inneren in Berlin geworden war, wählte man Adenauer einstimmig zu seinem Nachfolger. Damit war er der bis dahin jüngste Oberbürgermeister Kölns. 1919 dann heiratete Adenauer seine zweite Frau, Auguste Zinser. Sie hatten 5 Kinder miteinander. Ihr erstes Kind allerdings starb nur wenige Tage nach seiner Geburt. Konrad Adenauer wurde einer der prominentesten Politiker in Deutschland. Geprägt von christlichen Werten trat er für Republik und Föderalismus ein. Damit machte er sich Feinde bei den Gegnern der Weimarer Republik, von den Kommunisten bis zu den Nationalsozialisten. Als die NSDAP 1933 an die Macht kam, weigerte er sich, die Brücken Kölns mit Hakenkreuzfahnen zu schmücken. Kurze Zeit später gewannen die Nationalsozialisten die Kommunalwahl in Köln. Adenauer wurde aus dem Oberbürgermeisteramt gedrängt und musste seine Heimatstadt verlassen. Im August 1944 wurde Konrad Adenauer verhaftet. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 verdächtigten ihn die Nationalsozialisten, mit den Verschwörern unter einer Decke gesteckt zu haben. Adenauer konnte aus dem Lager in Köln-Deutz entkommen, wurde aber im September von der Gestapo in Brauweiler bei Köln eingesperrt. Das Gestapo-Gefängnis war berüchtigt. Dort wurden Dutzende politische Gefangene festgehalten, viele wurden gefoltert und ermordet. Adenauer aber kam mit dem Leben davon. Im November 1944 entließ man ihn aus Brauweiler. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug das Schicksal ein weiteres Mal zu. Auch Adenauers zweite Frau Auguste starb im März 1948. Seine Karriere jedoch erhielt kurz darauf einen weiteren Schub. Im September 1948 wurde Konrad Adenauer zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates gewählt. Dieser Rat hatte die Aufgabe, die neue Verfassung der Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten, das Grundgesetz. Adenauer hatte sich nach Kriegsende der Gründung der Christlich-Demokratischen Union, CDU, gewidmet, die katholische und protestantische Deutsche vereinen wollte. 1949 wurde er der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als er gewählt wurde, war er bereits 73 Jahre alt und damit der älteste Kanzler der deutschen Geschichte. Trotzdem blieb er 14 Jahre lang im Amt. Der Schwerpunkt seines Wirkens lag darauf, Deutschland zu einer stabilen Demokratie zu machen. Die Schrecken des Dritten Reiches sollten sich nie wiederholen können. Unter Konrad Adenauer söhnte sich die Bundesrepublik mit ihren Nachbarn aus und wurde Mitglied des Europarates, der NATO und der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Adenauer war auch ein entschiedener Befürworter der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, die nach der Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950 geschaffen wurde, und er machte sich für den 1957 unterzeichneten Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stark. Deren Vorteile erklärte er im Juni 1966 im ostfranzösischen Metz einem großen Publikum mit diesen Worten:
10: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl, der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht. Und wenn umgekehrt die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

0: y el derecho al voto. En 1908, 15.000 de ellas se manifestaron en Nueva York. Al año siguiente se celebró el primer Día Nacional de la Mujer, pero fue en Europa donde despegó realmente la idea. En 1910, en una importante conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso una idea rompedora: un Día Internacional dedicado a la mujer, que se celebraría cada año en todos los países. Su objetivo: unir a mujeres de todo el mundo en la lucha por el derecho al voto, la igualdad salarial y unas condiciones laborales justas. Las delegadas la apoyaron sin dudarlo. El primer Día Internacional de la Mujer oficial se celebró al año siguiente, en 1911, en varios países europeos: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Más de 1 millón de mujeres y hombres salieron a las calles para hacer campaña por el sufragio femenino y los derechos laborales.
1: Luego, en 1917, llegó un acontecimiento que lo cambiaría todo. El 8 de marzo, las trabajadoras de Petrogrado, la actual San Petersburgo, abandonaron sus puestos de trabajo. Lo que pedían era muy simple: pan y paz. Protestaban contra la guerra, el hambre y la opresión. En cuestión de días, su iniciativa contribuyó al estallido de la Revolución Rusa. Y para finales de ese mismo año, las mujeres rusas obtuvieron el derecho al voto. Este acto consolidó el 8 de marzo como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, aunque no fue hasta 1977 cuando las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la igualdad se integró en el entramado de la Nueva Europa. Ya en 1957, el Tratado de Roma, el documento fundacional de la Unión Europea, consagró el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. La igualdad de género ha estado presente desde el principio. A lo largo de las décadas, la Unión ha adoptado políticas sobre igualdad de género en materia de empleo, permiso parental y lucha contra la violencia de género. Pero el progreso nunca ha sido lineal. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo. Y la violencia de género sigue siendo una realidad para demasiadas personas.
0: En los últimos años, el Parlamento Europeo ha sido uno de los principales artífices del Programa para la Igualdad de Género de la Unión. En 2023 se logró un hito histórico. La Unión adoptó normas vinculantes en materia de transparencia salarial. Por primera vez, las empresas tendrían que mostrar si los hombres y las mujeres estaban recibiendo la misma remuneración por el mismo trabajo. El Parlamento también ha estado a la vanguardia de las iniciativas para combatir la violencia de género. Tras años de insistencia por parte de la Eurocámara, la Unión se adhirió al Convenio de Estambul, un tratado histórico para poner fin a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El 1 de octubre de 2023, el convenio entró en vigor a pesar de que varios países de la UE no lo habían ratificado individualmente. Y en 2024, las eurodiputadas y eurodiputados hicieron historia. Apoyaron la primera legislación de la Unión dirigida específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Todo un avance. Más recientemente, en noviembre de 2025, la Eurocámara lanzó un mensaje claro a la Comisión Europea: es hora de contar con un nuevo y ambicioso plan para la igualdad de género que abarque de 2026 a 2030. Pidieron medidas más estrictas contra la violencia de género, un mejor acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres y un progreso real en la reducción de la brecha salarial. Y advirtieron de que los derechos de las mujeres deben protegerse, incluso aunque algunos países se opongan a la igualdad.
1: El Parlamento Europeo también se ha esforzado por aumentar la representación femenina en la política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
0: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
2: Europaparlamentet består inte bara av de folkvalda. Bakom kulisserna i denna väldiga institution arbetar tusentals människor dagligen för att EU ska bli mer tillgängligt, funktionsdugligt och insynsvänligt för alla. Men så mycket folk på ett och samma ställe kan bli svårhanterligt. Just därför behövs administrativa organ som presidiet. Presidiet är tillsammans med talmanskonferensen ett av två styrande organ i Europaparlamentet. Det består av parlamentets talman, de 14 vice talmännen och de 5 kvästorerna som väljs av parlamentet för en period på 2,5 år och de kan återväljas. Vid jämna omröstningar i presidiet har talmannen utslagsröst. Kvästorerna å sin sida sitter med i presidiet som rådgivare. Man kan inte delta i omröstningarna. Presidiet sköter många administrativa och ekonomiska uppgifter i parlamentet. De har alltså hand om allt som rör parlamentets interna verksamhet, som till exempel att planera parlamentets budget och att besluta om alla administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. Presidiet ansvarar också för parlamentets fastigheter, traktamenten och andra personalrelaterade utgifter. Därtill utarbetar presidiet parlamentets interna riktlinjer, inte minst i fråga om distansarbete. Presidiet har också hand om förfrågningar som rör sammanträdesordningen och kan till exempel ge tillstånd till att utskotts- och delegationssammanträden hålls utanför ordinarie arbetsorter. Det är också presidiet som beräknar parlamentets utgifter. Dessutom beslutar presidiet hur mycket pengar som ska avsättas till de olika politiska grupperna i parlamentet och hur mycket talartid de ska få under plenarsammanträdena. Men det här är inte allt. Presidiet beslutar om hur generalsekretariatet ska se ut och organiseras. Det utser även parlamentets högre tjänstemän, däribland generalsekreteraren, som i sin tur leder parlamentets administrativa avdelningar. För att sköta allt detta sammanträder presidiet normalt sett 2 gånger i månaden. Mötesprotokollen från de här sammanträden översätter de 24 officiella EU-språken. Sen distribueras de till parlamentets samtliga ledamöter. Varje ledamöte kan givetvis ställa frågor om presidiets verksamhet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
3: Najbrž imamo prav vsi trenutno v omari kakšno majico, za katero raje ne vemo, kako je nastala. Morda so jo izdelali premalo plačani, preobremenjeni delavci, ki nimajo niti osnovnih pravic. Za pridelavo bombaža, potrebnega za izdelavo te majice, so bili potrebni pridelovalna površina, kemikalije, energija in približno 2700 litrov vode. Vse to za izdelavo kosa oblačila, ki ga bomo morda oblekli le nekajkrat. Za to majico se skriva zgodba, ki je vredno prisluhniti. To je namreč prvi korak k bolj ozaveščenemu sprejemanju odločitev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem podcastu bomo izvedeli, kako se Evropska unija bori proti negativnim posledicam hitre mode. Če želimo razumeti, zakaj je hitre mode vse več, se moramo najprej zazreti vase in preučiti svojo potrošnjo. Nakupovanje je lahko zelo zabavno. Študije Univerz Stanford, MIT in Carnegie Mellon so pokazale, da se v pogledu na oblačilo, ki nam je všeč, v naših možganih sprosti dopamin, kemična snov povezana z ugodjem in nagrajevanjem. Če je oblačilo poceni, je ta občutek še močnejši. Znamke hitre mode so na njem zgradile celoten poslovni model. Spletne platforme kot so Shein in Temo ali znane znamke oblačil proizvajajo ogromne količine modnih oblačil po zelo nizkih cenah in poskrbijo, da se začnejo čim hitreje prodajati. Moda se stalno spreminja in v trgovinah so vsak teden nova oblačila. Sporočilo je preprosto. Kupi oblačilo, obleci ga enkrat ali dvakrat, nato pa ga zavrzi. V Evropi uničimo od 4-9% tekstilnih izdelkov, ki jih nismo niti enkrat oblekli. To je hitra moda. Vsak prebivalec Evropske unije vsako leto kupi približno 19 kg oblačil, zavrže pa jih okrog 12 kg. V naših omarah jih hitro nadomestimo z novim cenenim kosom. Že res, da takšna oblačila ne stanejo veliko, a cena, ki jo za to plačujejo okolje in delavci, je ogromna. Po podatkih Evropske agencije za okolje je tekstilna industrija eden od sektorjev, ki najbolj uničujejo okolje. Je namreč ena največjih porabnic vode in zemeljskih virov takoj za prehransko industrijo in stanovanjskim sektorjem. Za pridelavo bombaža, iz katerega denimo izdelujejo tudi kavbojke, se porabi ogromno vode in kmetijskih površin. Pesticidi, ki se uporabljajo pri pridelavi, ogrožajo zdravje kmetov in bližnjih prebivalcev. Negativne posledice ima tudi proizvodnja. Tekstilna industrija je odgovorna za približno 20% onesnaževanja vode na svetu, zlasti zaradi kemikalij, ki se uporabljajo pri barvanju in obdelavi tkanin. Modni sektor proizvede tudi ogromne količine emisij toplogrednih plinov. Dobavna veriga proizvodnje oblačil pa je dolga in kompleksna ter pogosto razpršena po vsem svetu. Veliko oblačil je narejenih iz sintetičnih vlaken, kot sta poliester in najlon, ki se razkrajajo več 100 let. Še ena velika težava je zato tudi onesnaževanje z mikroplastiko. Saj se ob vsakem pranju sintetičnih oblačil v vodo sprostijo drobna plastična vlakna. Do danes se je v oceanih nakopičilo že več 100 ton mikroplastike. Zgodba pa se ne zaključi, ko oblačila zavržemo. V nove kose predelamo manj kot 1% oblačil, saj jih večino sežgejo, zakopljajo na odpadih ali izvozijo kot odpadke. Iz Evrope tako potuje na tone zavrženih oblačil hitre mode, ki končajo na odlagališčih v Afriki. Tam obremenjujejo lokalno okolje in onesnažujejo zemljo in podtalnico. Škoda pa ni le okoljska. Lola Sanchez Caldentey, nekdanja poročevalka Evropskega parlamenta o strategiji Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke, je povedala. Ko trgovine prodajajo oblačila po smešno nizkih cenah, to pomeni, da so bili delavci zanje plačani zelo malo. Njihova služba je najbrž negotova, najverjetneje delajo v suženskih razmerah, delodajalec pa verjetno ne upošteva nobenih varnostnih standardov. Leta 2013 se je v Bangladešu zrušila tovarna Rana Plaza, pri čemer je umrlo več kot 1100 delavcev. To je bila najhujša nesreča v zgodovini tekstilne industrije, ki je razkrila, kako slabo so plačani delavci in v kako nevarnih razmerah delajo. Nesreča je podrobno gled postavila trajnostnost in delovne prakse, še zlasti pa resnično ceno poceni oblačil. Spodbudila je tudi politično razpravo v Evropi in osvetlila problematiko modne industrije. Evropska komisija je leta 2022 predstavila strategijo Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke. Njen cilj je preprost. Do leta 2030 morajo postati oblačila, ki se prodajajo v Evropi, bolj trajnostna. Njihovo popravilo mora biti lažje, delež recikliranih materialov pa večji. Evropska unija je v okviru strategije sprejela več ukrepov za boj proti negativnim posledicam hitre mode. Prvi od njih je uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke. Od leta 2024 lahko Evropska unija v okviru pravil o okoljsko primerni zasnovi določa minimalne standarde za trajnostnost in kakovost izdelkov. V praksi to pomeni, da oblačila ne smejo biti narejena le za prodajo, ampak za dolgotrajno rabo. Ste opazili, da se na oblačilih običajno najprej pokvarijo zadrge? V skladu z uredbo o okoljsko primerni zasnovi bodo morale biti zadrge in gumbi trpežnejši, ter takšni, da jih bo lažje popraviti. Naslednji od ukrepov je prepoved uničevanja neprodanih oblačil. Evropska unija je prepovedala uničevanje neprodanih oblačil, uvedla pa je tudi načelo onesnaževalec plača. To pomeni, da morajo znamke prevzeti odgovornost za odpadke, ki jih proizvedejo. Delno morajo plačati tudi stroške, ki nastanejo pri zbiranju in recikliranju oblačil, ki so jih dale na trg. Kot tretji ukrep je previdena uvedba digitalnega potnega lista izdelka. Potrošniki bodo s skeniranjem kode QR lahko izvedeli, odkot prihaja material, iz katerega je izdelano oblačilo, kje je bilo izdelano blago in kje je bilo oblačilo sešito. Evropski parlament že dolgo opozarja, da moramo s hitre mode preiti na krožne tekstilne izdelke. Poslanci poudarjajo, da morajo biti oblačila obstojnejša, ter da jih ne smemo takoj zavreči, temveč popraviti, ob koncu uporabe pa reciklirati. Evropski parlament je zakonodajo o odpadkih in pravili za trajnostne izdelke ta načela pomagal spremeniti v zavezujoče obveznosti, ki jih morajo upoštevati tako države članice kot podjetja na evropskem trgu. Delo parlamenta na področju trajnostnih tekstilnih izdelkov je vodila poslanka Delara Burkhardt, ki je dejala: "Orodja, s katerimi lahko potrošnikom omogočimo boljšo preglednost, že imamo. Poskrbeti pa moramo tudi, da bremena ne bodo nosili samo potrošniki. Zato potrebujemo zavezujočo regulativno podlago, ki bo veljala za sektor trajnostnih tekstilnih izdelkov." Ko boste naslednjič kupovali majico, najprej torej dobro premislite. Preberite etiketo in se vprašajte, odkot je majica prišla in kje bo končala, ko je ne boste več potrebovali. Kupovati moramo manj oblačil, ta pa morajo biti kakovostnejša. Ne ozirajmo se na trende, temveč se odločajmo za kose, ki jih bomo lahko še dolgo nosili. Če želite prihraniti denar, je dobra izbira tudi nakup rabljenih oblačil. Vsako poceni oblačilo ima namreč visoko ceno, ki jo plačujemo tako ljudje kot okolje. In to še dolgo potem, ko oblačilo sploh ni več modno. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
4: Radio 6023.